0: kana pakati pao ndinoimukira ndichida kuinzwa. Andisiri nendoga ndinoda kuinzwa. Kana na baba vanoda kuinzwawo. Kuzoti na mai akudyiwi rinopisa kana vakasainzwa. Iyo iye akatanga nayo ane pamuromo. Kungonzvenzvera 91.8 wotoinzwa. 101.9 wotoinzwa. Tinongodai kureva ya FM yanetsa nokunzwikwa.
1: The Pulse of the Dyke. Breakfast. Stay tuned.